Sława Jezusu Chrystu! W to sobotnie popołudnie, tuż po godzinie 16, witamy Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania i spędzenia najbliższych godzin na naszej antenie. Dzisiejszy dzień zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu liturgicznym naszej cerkwi. Wspominamy bowiem świętych męczenników podlaskich, a także Matkę Bożą w jej zaleszańskiej ikonie. To wyjątkowe święto monasteru w Zaleszanach, gdzie corocznie odbywają się szczególne modlitewne uroczystości, gromadzące duchowieństwo i wiernych, pragnących wspólnie modlić się i oddać cześć świętym, a także Bogu Rodzicy. O święcie w Zaleszanach będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym programie. Już teraz na naszej antenie troparion do zaleszańskiej ikony Matki Bożej, a zaraz potem przybliżymy Państwu ramówkę tego sobotniego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszej sobotniej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a zaraz potem komentarz do czytań ewangelicznych. Z kazaniem zwróci się dziś ojciec Mateusz Kiczko. Następnie archiwalna audycja z cyklu Głos Liturgii, przygotowana przez ichumena Panteleimona Karczewskiego. O godzinie 17:00, jak co tydzień w sobotę, rozpoczniemy modlitwę podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Zaraz po nabożeństwie żywoty świętych, a na zakończenie modlitwy przed świętą Eucharystią. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się dzisiejsza sobotnia ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Mamy dziś sobotę, 25 lipca według nowego stylu, a także 12 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Michał Maleń, święty Teodor Warek, święty Arseniusz Nowogrodzki, święci Jan i Gabriel z Atosu, a także święci męczennicy podlascy. Dziś przypada także wspomnienie Matki Bożej w jej zaleszańskiej konie. To jedno z dwóch wielkich świąt w monasterze w Zaleszanach. O tym więcej już za chwilę, a tymczasem na naszej antenie Światej Boże w wykonaniu sióstr z Zaleszańskiego Monasteru.

Monaster pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zaleszanach został erygowany w 2007 roku. To jedna z najmłodszych wspólnot monasterskich w cerkwi prawosławnej w Polsce, której przełożoną jest ichumenia Katarzyna. Dzisiejsze modlitewne uroczystości ku czci męczenników podlaskich i zaleszańskiej ikony Matki Bożej zgromadziły wielu wiernych i pielgrzymów. Do Zaleszan zmierzała autokarowa pielgrzymka organizowana przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów. W przygotowaniach do święta pomagała także młodzież działająca podczas obozu roboczego z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl znaleźć mogą Państwo rozmowę z ichumenią Katarzyną, przełożoną monasteru. Poruszamy takie wątki jak historia monasteru, nowości z budowy cerkwi, a także codzienne życie sióstr zaleszańskiego monasteru.

0: przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 13, wersety od 1 do 10, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 30 do 37. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, każda dusza niech się podda władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Dlatego ten, kto się władzy przeciwstawia, staje przeciw Bożemu ustanowieniu. Ci zaś, co się sprzeciwiają, sami na siebie grzech ściągną. Zwierzchnicy bowiem są postrachem nie dla dobrego czynu, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyni dobro, a będziesz miał od niej pochwałę. Ponieważ Bożym sługą jest tobie ku dobremu, lecz jeśli zło czynisz, to bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Albowiem Bożym sługą jest, odpłacającym sprawiedliwie gniewem temu, kto zło czyni. Dlatego należy poddać się nie tylko ze względu na gniew, ale i sumienie. Przez to i podatki płacicie, sprawują bowiem służbę Bożą, gdy tego stale pilnują. Oddawajcie każdemu co należne, komu podatek, podatek, komu daninę, daninę, a komu bojaźń, bojaźń, i komu cześć, cześć. Nikomu nic nie bądźcie dłużni, tylko miłość sobie nawzajem. Albowiem miłujący innego wypełnił prawo. To bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, czy jakiekolwiek inne przykazanie, w tym oto słowie znajduje uwieńczenie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bowiem nie czyni złego bliźniemu. Pełnią bowiem prawa jest miłość.

nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Sprawcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawcie, aby drzewo było złe i jego owoc był zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo. Potomstwo żmijowe, jak możecie mówić coś dobrego złymi będąc? Albowiem z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wyjmuje to, co dobre, a zły człowiek ze złego skarbca wyjmie to, co złe. Mówię zaś wam, że z każdego próżnego słowa, które powiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Na podstawie słów twoich bowiem będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus mówi bardzo ważne słowa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Są to bardzo konkretne słowa. Pokazują, że w naszej relacji z Bogiem nie można przez całe życie stać z boku. Nie można mówić, że wierzę w Boga, ale ta wiara nie ma żadnego wpływu na moje codzienne życie. Często słyszymy takie słowa: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Ktoś mówi, że wierzy w Boga, ale nie modli się, nie uczestniczy w nabożeństwach, nie przystępuje do sakramentów i właściwie nie interesuje się życiem cerkwi. Takie słowa brzmią spokojnie i dla wielu osób stały się takim wygodnym usprawiedliwieniem. W rzeczywistości jednak trudno jest je ze sobą pogodzić, bo jeżeli człowiek naprawdę w coś wierzy, to ta wiara musi w jakiś sposób wpływać na jego życie. Jeżeli wierzę, że Bóg istnieje, że dał mi życie, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla mojego zbawienia, to nie mogę zachować się tak, jakby Boga w ogóle nie było. Nie mogę mówić, że wiara jest dla mnie ważna, a jednocześnie przez wiele lat nie znajdować czasu na modlitwę i spotkanie z Bogiem. To trochę tak, jakby ktoś mówił, że bardzo ważna jest dla niego rodzina, ale nigdy nie miał dla niej czasu. Albo twierdził, że zależy mu na zdrowiu, ale całkowicie lekceważył leczenie i wszystkie zalecenia lekarzy. Same słowa jeszcze niczego nie zmieniają. Oczywiście każdemu z nas zdarzają się jakieś słabości. Bywa, że człowiek ma gorszy okres w swoim życiu. Może oddalić się od cerkwi, zaniedbać modlitwę, czasami mieć wątpliwości albo zwyczajnie pogubić się w swoim życiu. Nie oznacza to jednak, że Bóg od razu go odrzuca. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek uznaje taki stan za coś normalnego i już nie widzi potrzeby, żeby cokolwiek zmienić. Inne ważne słowa, drodzy bracia i siostry, z dzisiejszej Ewangelii to fragment: kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Nasze życie zawsze zmierza w jakimś kierunku. Albo próbujemy być bliżej Boga, albo stopniowo się od Niego oddalamy i tutaj nie ma innej możliwości. Czasami nie dzieje się to przez jeden wielki grzech, wystarczy, że przez długi czas niczego nie robiliśmy. Można to porównać do domu, o który nikt nie dba. Nie trzeba go celowo niszczyć, wystarczy nie naprawiać dachu, nie ogrzewać, nie sprzątać i nie zwracać uwagi na pierwsze pęknięcia. Po pewnym czasie dom zaczyna niszczyć sam. I podobnie się dzieje z życiem duchowym człowieka, kiedy nie ma modlitwy, kiedy nie ma udziału w liturgii, nie ma spowiedzi i pracy nad sobą, wiara stopniowo słabnie. Nie można też powiedzieć, że praktykowanie wiary polega jedynie na przyjściu do cerkwi w niedzielę. Można przecież regularnie uczestniczyć w nabożeństwach, a później żyć tak, jakby Ewangelia nas nie dotyczyła. Sama obecność w świątyni nie czyni jeszcze człowieka dobrym ani doskonałym. Praktykowanie wiary oznacza, że człowiek próbuje żyć z Bogiem. Modli się, nawet jeśli nie zawsze przychodzi mu to łatwo. Przychodzi do cerkwi, chociaż czasami jest zmęczony. Próbuje przebaczać.

doświadczać, walczyć ze swoimi słabościami, przyznaje się do błędów i potrafi zaczynać od nowa. Wiara nie oznacza bowiem bezgrzeszności. Człowiek wierzący również upada, denerwuje się, zaniedbuje dobro, nie zawsze podejmuje dobre decyzje. Ale różnica polega na tym, że człowiek wierzący nie chce pozostać w takim stanie. Wie, że potrzebuje Boga i próbuje do Niego wracać. I jeszcze jeden, drodzy bracia i siostry, ważny wątek z dzisiejszej Ewangelii jest to fragment, kiedy Chrystus mówi o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Ten fragment i te słowa mogą budzić w nas niepokój. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, wyjaśnia jednak, że nie chodzi tutaj o chwilowe zwątpienie. Faryzeusze widzieli człowieka uwolnionego od złego ducha. Widzieli więc dobro, któremu nie mogli zaprzeczyć. Zamiast jednak uznać, że działa tutaj moc Boga, powiedzieli, że Chrystus czyni to mocą szatana. Nazwali więc dobro złem. I święty Jan Chryzostom uważa, że ktoś mógł wystąpić przeciwko Synowi Człowieczemu, dlatego że nie rozumiał jeszcze, kim On jest, nie rozumiał, że jest Chrystusem. Widział przed sobą człowieka, znał jego rodzinę i pochodzenie, ale nie rozpoznał w nim Syna Bożego. I taki błąd wynikał z niewiedzy i mógł zostać przebaczony, jeśli człowiek później się nawrócił. Ale inaczej jest w przypadku faryzeuszy. Oni nie mogli powiedzieć, że nie widzieli, czym jest dobro. Widzieli na własne oczy uzdrowienie, widzieli uwolnienie człowieka i zwycięstwo nad złem, a jednak świadomie przypisali to działaniu szatana. I bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu polega więc na takim zamknięciu serca, że człowiek widzi prawdę, ale nie chce jej przyjąć. Wie, że powinien zmienić swoje życie, ale uparcie nazywa dobro złem, a zło dobrem. I tu nie chodzi o to, że Bóg nie chce mu już przebaczyć. Problem polega na tym, że taki człowiek sam nie chce uznać swojego grzechu i nie prosi o przebaczenie. Bo dopóki człowiek żałuje, boi się, że oddalił od Boga, chce się poprawić i wrócić, to oznacza, że nie zamknął jeszcze swojego serca na działanie Ducha Świętego. Ale największe niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje widzieć w sobie jakiekolwiek zło i uważa, że nie potrzebuje już nawrócenia. Wtedy ten człowiek sam siebie wskazuje na potępienie, sam siebie pozbawia możliwości zbawienia. Dlatego dzisiaj, drodzy bracia i siostry, warto zadać sobie pytanie, czy my potrafimy obiektywnie patrzeć na swoje życie i czy potrafimy przyjmować prawdę o samych sobie? Czy słuchamy głosu sumienia, kiedy pokazuje nam nasz błąd, czy od razu szukamy jakiegoś usprawiedliwienia? Człowiek nie zamyka się na Boga od razu. Często zaczyna się to od małych rzeczy, od odkładania poprawy, od tłumaczenia własnego grzechu, od niechęci do przyznania się do winy. Dlatego ważne jest, żebyśmy nie bali się uznać swojej słabości i poprosić Boga o pomoc. Dopóki człowiek chce wrócić na właściwą drogę i dopóki człowiek chce się pokajać, to droga do Boga zawsze pozostanie otwarta. Amin.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już za kilka minut na naszej antenie archiwalna audycja z cyklu Głos Liturgii, przygotowana przez ichumena Panteleimona Karczewskiego. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa, treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które im bardziej je rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. W dzisiejszej audycji Głos Liturgii, którą za chwilę usłyszymy, mowa o modlitwie Bogorodicy Dziewo Radujsia. Modlitwa ta prowadzi nas do wydarzenia zwiastowania i przypomina o radosnej nowinie przyniesionej przez Archanioła Gabriela. Dlatego nieprzypadkowo dzisiejszy odcinek nosi tytuł Anielskie pozdrowienie Bogorodicy. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziś pochylimy się nad hymnem ku czci Bogurodzicy. O modlitwie zaczynającej się w języku cerkiewnosłowiańskim słowami Bogorodice Dziewo

0: słowa modlitwy czy też anielskiego pozdrowienia pochodzą z Ewangelii świętego Łukasza. To opis zwiastowania Bogu Rodzicy, które miało miejsce w Nazarecie.
1: W szóstym zaś miesiącu wysłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef z domu Dawida. Imię zaś dziewicy Mariam. Wszedłszy do niej anioł, rzekł: raduj się, łaską obdarowana, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zaś, widząc to, przelękła się tego słowa i zastanawiała się, co by znaczyło to pozdrowienie. I powiedział jej anioł: nie lękaj się, Mariam, łaskę bowiem u Boga znalazłaś. Oto poczniesz i urodzisz syna, i dasz mu imię Jezus.
0: W przytoczonym opisie usłyszeliśmy pierwszą część naszej modlitwy. Drugą część dopowiedziała już Elżbieta, matka świętego Jana Chrzciciela, podczas spotkania z Bogu Rodzicą.
1: I wtedy zawołała głośno i rzekła: błogosławiona ty jesteś pośród niewiast i błogosławiony owoc łona twego.

Przetłumaczmy teraz nasz utwór zdanie po zdaniu. Bohorodice, Dziewo, raduj się. Co znaczy słowo raduj się? Ten termin wyraża nawoływanie do radości, pozdrowienie, ale też zwykłe powitanie. Grecy po dzień dzisiejszy na pozdrowienie użyją terminu here, hierete. W łacinie odpowiednikiem tego terminu jest ave, stąd Ave Maria. Wersje tłumaczeń, jakie znamy, to właśnie raduj się albo też witaj. To słowo to także pozdrowienie, a pozdrowienie to w języku polskim życzenie zdrowia. A zatem nasz hymn w tradycji zachodniej, rzymskokatolickiej, zaczyna się słowami zdrowaś Mario, a więc bądź pozdrowiona. To ten sam termin, tylko inne tłumaczenie. Idziemy dalej. Błogodatna ja Maryję, pełna łaski, łaski pełna Mario. Gospodź z Toboju, Pan z Tobą. Błogosławienna Ty w żenach i błogosławien płod czrewa Twojego. Błogosławionoś Ty pośród niewiast, między niewiastami i błogosławiony owoc łona Twego. Jako spasa rodziłaś i dusz naszych, albowiem zbawcę zrodziłaś dusz naszych.

Modlitwa Bohorodice Dzieworadwisia przenosi nas liturgicznie do Nazaretu. Daje nam duchowo znaleźć się w momencie zwiastowania Bogorodzicy i razem z Archaniołem Gabrielem pozdrowić Dziewicę Marię, a także podziękować jej za wielki dar, jaki z mocy Ducha Świętego dała całemu światu, za to, że stała się Matką Boga, że w jej łono wcielił się Syn Boży, Zbawiciel świata. Bo zwiastowanie nie było tylko oznajmieniem Bogu Rodzicy woli Bożej. Matka Boża świadomie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Pan Bóg mógł stworzyć pierwszego człowieka bez pytania go o zgodę. Ale skoro obdarzył człowieka wolną wolą, nie pozbawia go jej teraz. I czeka na odpowiedź Bogu Rodzicy, czy przyjmie wolę Bożą, co do wcielenia w jej łono Syna Bożego. Ona odpowiedziała swoją pokorą i podporządkowaniem woli Bożej. Powiedziała słynne słowa Fiat, niech się stanie. I za to posłuszeństwo my ją wychwalamy. A wychwalając Bogu Rodzicę słowami naszej dzisiejszej modlitwy, oddajemy także chwałę Bogu. Bo każde nasze modlitewne westchnienie do Matki Bożej jest też chwałą oddaną Panu Bogu. Posłuchajmy naszego utworu w greckiej tradycji muzycznej, a w języku francuskim.

Nasz krótki hymn jest szczególnym pozdrowieniem, jakie modlitewnie kierujemy codziennie do Matki Bożej. Bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę w tej pieśni my o nic nie prosimy. Nie zasypujemy Bogu Rodzicy naszymi prośbami, ani naszymi zachciankami, my po prostu pozdrawiamy za Archaniołem Gabrielem i Sprawiedliwą Elżbietą. A wychwalamy Matkę Bożą za akt wcielenia, za to, że w jej łono wcielił się Syn Boży. Zwróćmy uwagę, że te najważniejsze utwory maryjne, te najbardziej uroczyste, one tematycznie związane są właśnie z wcieleniem. Przecież mamy akatyst Bogu Rodzicy, który rozwija temat zwiastowania. Mamy także dogmatyki, czyli uroczyste utwory śpiewane podczas sobotnich wieczerni, podczas nabożeństwa czuwania w przeddzień niedzieli, hymny bardzo podniosłe, a w których właśnie centralnym tematem jest wcielenie, tak jak naszego dzisiejszego utworu.

Nasz hymn ma swoje liturgiczne miejsce na wieczerni. Jest on śpiewany jako troparion na wieczerni sobotniej, jeżeli wchodzi ona w skład całonocnego czuwania i wtedy powtarzany jest trzykrotnie. Śpiewa się go wtedy, gdy nie wypada tego dnia święto z grupy 12, bo wtedy zamienia go troparion święte. Ponadto w sposób szczególny nasz utwór Bogu Rodzico Dziewico wykonywany jest na wieczerniach w Wielkim Poście. Wtedy stanowi on pierwszy utwór z serii czterech troparionów. Śpiewane są one w charakterystycznej melodii, a po każdym z trzech pierwszych troparionów wiernie wykonują modlitewny pokłon do ziemi. Posłuchajmy.

I przetłumaczmy kolejne tropariony śpiewane po Bogu Rodzico Dziewico. Chrystitelu Chrystow, wszystkich nas pomieni. Chrzcicielu Chrystusa, wszystkich nas wspomnij. Daj zbawim się od bezzakoni naszych, abyśmy zostali wybawieni od naszych nieprawości. Ciebie bodadzie się błogodać modlić się za ny. Tobie bowiem dana została łaska modlić się za nas. Modlicie za ny, święci apostoli, święci i wsi. Módlcie się za nas, święci apostołowie, święci wszyscy. Daj zbawim się od bied i skorbiej, abyśmy wybawieni zostali od nieszczęść i smutków. Was bo ciepło ja prystatieli ko spasu stierzachom. Was bowiem mamy za żarliwych orędowników przed Zbawicielem. Po Twoje błogoutrobie przybiegaję, Bogorodice. Po Twoje miłosierdzie, po Twoją obronę uciekamy się, przybiegamy, Bogorodzico. Molenia nasza nie prezry w obstojanii. Modlitw naszych nie odrzucaj w potrzebie. No od bied i zbawiny, jedina czysta ja, jedina błogosławienna ja. Ale z nieszczęść wybaw nas, jedyna czysta, jedyna błogosławiona. Te utwory śpiewane są na wieczerniach w dni powszednie Wielkiego Postu, poza tymi wieczerniami, które łączone są z liturgiami uprzednio poświęconych darów. Ale nasz troparion śpiewany lub czytany jest przez wiernych bardzo często w domowej, prywatnej modlitwie. Jest on chociażby częścią modlitw porannych.

0: Drodzy Państwo, dziś krótko powiedzieliśmy o krótkim, pięknym utworze. Ważne, by był on używany przez nas w codziennym życiu. W naszej codzienności, byśmy także my pozdrawiali Najświętszą Bogu Rodzicę i przypominali sobie moment ogłoszenia jej dobrej nowiny w Nazarecie i jej bezgraniczną akceptację, podporządkowanie woli Bożej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie, tradycyjnie we czwartek za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami archiwalna audycja z cyklu Głos Liturgii, przygotowana przez ichumena Panteleimona Karczewskiego. W dzisiejszym odcinku mowa była o modlitwie Bohorodicy Dieworaduisa, której to wysłuchamy już za moment na naszej antenie. A zaraz potem, punktualnie o godzinie 17:00, rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania.

0: Jak co tydzień w sobotnie popołudnie o godzinie 17 rozpoczynamy wspólną modlitwę podczas retransmisji całonocnego czuwania przed jutrzejszą niedzielą, kiedy to przypada wspomnienie świętych ojców 6 soborów powszechnych, a także soboru świętego Archanioła Gabriela. Już teraz na naszej antenie retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Za nami retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed jutrzejszą niedzielą. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A według dzisiejszej sobotniej ramówki już po przerwie czekają nas żywoty świętych, a następnie modlitwy przed świętą Eucharystią.

Przyszła pora na czytania z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie przepełnione duchową nauką i nieustanną modlitwą. Święci swoim życiem i działalnością pokazali, jak wzrastać we wierze i poświęceniu, wypełniając chrześcijańskie wartości. Już teraz na naszej antenie żywot świętego męczennika Fiodora i jego syna Jana, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. A czytać będzie Państwu Gabriela Nowoszewska.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych męczenników kijowskich Fiodora i jego syna Jana. Książę kijowski święty Włodzimierz kilka lat przed swoim nawróceniem na chrześcijaństwo, będąc jeszcze poganinem, zgodnie ze zwyczajami kazał złożyć w ofierze Bogu Perunowi człowieka wybranego przez losowanie. Los upadł na młodego chrześcijanina Jana, syna żołnierza wariaga Fiodora, który nawrócił się na chrześcijaństwo podczas swego poselstwa do Bizancjum. Gdy wysłannicy księcia ogłosili te nowiny Fiodorowi, wówczas zaczął surowo ich oskarżać, mówiąc, że czczone przez nich bożki są jedynie kawałkami drewna skazanymi na gnicie i odmówił wydania syna. Wysłannicy donieśli o wszystkim księciu i przyszli powtórnie, ale Fiodor pozostał niezachwiany. Wtedy zabili go wraz z synem i zniszczyli ich dom. Po swoim nawróceniu święty Włodzimierz zbudował pierwszą cerkiew na miejscu ich męczeństwa, a ich relikwie zostały później złożone w ławrze świętego Antoniego.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Czyńmy miłosierdzie, aby otrzymać je z powrotem od Boga.

Cerkiew w sposób szczególny wspomina dzisiaj świętą Weronikę. Święta Weronika pochodziła z Cezarei Filipowej. Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus uzdrowił ją z krwotoku, na który cierpiała wiele lat. Na znak wdzięczności zamówiła brązową statuę ukazującą Chrystusa wyciągającego rękę do klęczącej kobiety. Na postumencie u nóg Chrystusa był napis: Bogu, Zbawicielowi Świata. U podnóża rosła roślina uzdrawiająca wszystkie choroby. Weronika ustawiła tę statuę przed swoim domem, żeby wszyscy przychodni oddawali jej cześć i w ten sposób ożywiali w sercach pamięć o Bogu człowieku. Pozostałe lata święta Weronika spędziła w świętości i uczynkach miłych Bogu i spoczęła w pokoju, stając przed Bogiem.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego w opisach ewangelicznych są rozbieżności dotyczące tych samych wydarzeń związanych z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa?
0: Odpowiada ojciec Anatol Szymaniuk.
2: Jeśli chodzi o treść tych Ewangelii i że są one o jednym fakcie mówione, są pewne różnice, to w biblistyce doszukuje się różnych takich teorii. Dla nas wiernych w zasadzie nie doszukujemy się tam i nie widzimy istoty w tych niektórych różnicach. Można powiedzieć, że Ewangelie trzy pierwsze, Mateusza, Marka i Łukasza, zawierają treść, która różni się od Ewangelii Jana. Te trzy pierwsze Ewangelie powstały wcześniej, Ewangelia Jana powstała bardzo późno, pod koniec pierwszego wieku. Tradycja mówi, że jeden z ojców Kościoła mówi, że święty apostoł ewangelista Jan, przeczytawszy trzy pierwsze Ewangelie, chciał uzupełnić, czego nie ma w tych pierwszych trzech Ewangeliach. I stąd widoczne są te różnice. Ale już idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że w biblistyce jest tak zwany problem synoptyczny. Co to znaczy? I te trzy pierwsze Ewangelie są nazywane synoptycznymi, Ewangelia Jana jest oddzielną. A znowuż to pochodzi z greki, od słowa synorao, synoro, widzę, stąd synopsa, jednoczesne spojrzenie na wszystkie cztery księgi. I są wydane takie synopsy, kiedy mamy tę treść czterech Ewangelii wydanych w jednej księdze, ale w czterech kolumnach. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy takim jednym wzrokiem na tą treść, to te trzy pierwsze Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza mają bardzo podobną treść. Wręcz czasami identyczny przekaz. Tak? Natomiast u ewangelisty Jana nie będzie tych fragmentów Ewangelii, a z kolei, kiedy będzie w kolumnie Jana, to nie będzie u tamtych. Teraz skąd to wynika? No, wcześniej powiedziałem, że Jan chciał uzupełnić, jak mówi tradycja. Ale także w biblistyce mówi się o tym, że apostołowie, ewangeliści, którzy pisali, spisywali Ewangelię, korzystali z różnych źródeł i z różnych przekazów. I stąd są pewne podobieństwa, bo korzystali z jakiegoś jednego źródła. Są podobieństwa. Mogli skorzystać z innego źródła, mówi biblistyka. Już nie będę nazywał, jak one się nazywały, bo to byłaby głębsza biblistyka. Ale czerpali i dodawali własne. Stąd w każdej Ewangelii widzimy z jednego źródła treść, materiały, z jednego, z drugiego. I własne jakieś myśli autorów, czyli ewangelistów. I stąd mogą się pojawić pewne różnice w przekazie tej samej Ewangelii, tej samej treści, ale są pewne małe różnice. Dla nas nie jest to istotne, dla nas jest ważna istota Ewangelii. Dobra nowina, zbawienie dla wszystkich.

Lato jest czasem odpoczynku, spotkań i wyjazdów, ale w naszej tradycji to również szczególny okres pielgrzymowania. W najbliższych tygodniach na szlaki wyruszą tysiące osób, które w modlitwie, trudzie i radości będą podążać do miejsc świętych, powierzając Bogu swoje intencje. Jedną z takich największych i najdłuższych jest z pewnością pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, która w tym roku wyruszy już 14 sierpnia z Białegostoku. Inną, krótszą propozycją jest pielgrzymka do Supraśla 9 sierpnia. Szczegóły obu pielgrzymek na stronie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także niebawem na naszej antenie. Cały czas trwają także zapisy na różne pielgrzymkowe propozycje Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, które to w najbliższym czasie organizuje wiele autokarowych wyjazdów, m.in. do Wojnowa, Kostomłotów i na Świętą Górę Grabarkę. Szczegóły dostępne na stronie cerkiew.pl. Warto jeździć i warto pielgrzymować do tych świętych miejsc. Zachęcamy naszych słuchaczy. A już teraz na naszej antenie jedna z najbardziej znanych pielgrzymkowych pieśni, Strannik, w wykonaniu chóru parafii św. Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku.

Drodzy słuchacze, a na naszych zegarach zbliża się już godzina 21. To znak, że nasz czas antenowy dobiega końca. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy przed świętą Eucharystią.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne sobotnie popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy przed świętą Eucharystią. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Niedzielny program poprowadzi Państwu Paulina Bojarska. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!